I witam wszystkich Państwa gorąco i serdecznie na kolejnym wydaniu Radia Polonia Wiedeń. Dzisiaj każdy wtorek od 7 do 9 na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

mam nastroju na kolejne dramy. Jestem facetem, nie pierdolę w tańcu. Chciałem kobiety, nie sukienka gajcu. Miała za dobrze, poczuła za dużo luzu i zerwała łańcuch. Wsiadam do Porsche,

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

sam byłem już zaręczony dwa razy. Ukryte DM-y, cztery snapchaty. Jak piszę tobie, że jedzie po pracy do taty, to znaczy, że jedzie do blachy. W morzu są ryby, na niebie są ptaki. W klubach, gdzie

0: Radio Polonia, Polonia Wiedeń.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń. Drodzy przyjaciele, znajdujemy się około 80 km od Wiednia i nie uwierzycie, stoi tu 120 wspaniałych samochodów, które właśnie podziwiamy i nie podziwiam, lecz podziwiamy. A dlaczego podziwiamy? To dlatego, że dzisiaj chyba jest tutaj Dzień Polski, bo na tych 2500 metrów i właśnie oglądając te ponad 120 samochodów, spotykam co i rusz naszych rodaków. Serdecznie Ciebie witam.
2: Dawid Slowen.
3: Viola Slowen, witam.
1: I oni są oczywiście małżeństwem i prowadzą pensjonat, o którym być może w przyszłości wam opowiemy, albo nawet ich z kamerą odwiedzimy. Ale przejdźmy do tego, co tutaj widzimy. Widać tutaj całą masę samochodów.
2: Tak.
1: I podoba ci się.
2: Tak.
1: No dobrze, ja widzę, że Dawid jest skromny, przejdę do jego żony. Tak więc stoimy właśnie koło Poloneza. A dlaczego stoimy koło tego Poloneza, to już wam opowie Viola.
3: Bo to jest akurat nasza polska milicja. Bardzo stara, na pewno jeszcze wiele osób ją pamięta i no musimy powiedzieć, że jest w bardzo dobrym stanie.
1: Tak, to się zgadza, niebieski kolor, te znane wielu z przeszłości reflektory na dachu i syreny, ale jest tu jeszcze wiele innych samochodów. Ja do ciebie mam takie inne całkiem pytanie. Jakim samochodem przyjechał do ciebie na pierwsze randewu twój mąż?
3: O, to był Jeep szeroki.
1: I tutaj oczywiście stoją też takie podobne jeepy. My idziemy oczywiście szukać takich samochodów, które ja znam z mojej przeszłości, czyli Porsche 924. Wtedy każdy z naszych rodaków marzył o takim samochodzie. I szczerze mówiąc, te samochody tutaj stoją. No widzieliśmy też różnego rodzaju Mercedesy, Ople, ale ja widzę tutaj też młodego człowieka, który no trochę się wstydzi z nami rozmawiać. Zadam mu tylko jedno pytanie. Jaki samochód tobie się najbardziej podoba?
4: Ten milicja.
1: Czyli milicja. A tak na marginesie, chodzisz tutaj, troszkę teraz muszę się trochę socjalnie wypytać tego młodego człowieka, chodzi tutaj do szkoły, jak mu się podoba w Austrii, bo z tego co wiem, to chyba się tutaj urodził, a język polski to go nauczyli rodzice.
4: Nie idę tu w szkołę. Chodzę o Austrii tu w szkołę i fajnie tu jest?
1: Tak, fajnie tu jest. Idziemy dalej, bo właśnie widzę w oddali jeszcze jednego naszego rodaka, pana Sławka, bo go już przy kasie spotkałem. On też inspiruje się tymi samochodami. A gdzie dokładnie jesteśmy, to wam jeszcze na końcu przypomnę. Drodzy słuchacze Radia Polonia Wiedeń, Marek TV dzisiaj poznał przez sympatycznego pana Sławka, tutaj właśnie Waspant Mark, gdzie wspólnie oglądaliśmy ponad 120 samochodów na powierzchni 2500 metrów kwadratowych. Panie Sławku, z tego co wiem, nie żyje pan na co dzień w Austrii, tylko jest pan przyjazdem i pomimo wszystko znalazł pan to wyjątkowe miejsce.
5: Dzień dobry. Tak, ogólnie mieszkam pod Opolem w miejscowości Krapkowice. Pozdrawiam wszystkich z Opolszczyzny. Tak, jestem tu przejazdem, jestem kierowcą samochodu ciężarowego, zatrzymałem się w wyjątkowym miejscu, trafiłem tu na pieszo 5 kilometrów, ale naprawdę było warto.
1: No i przejdźmy do tego, co pan tutaj widział. Co panu się najbardziej podobało z tych, no jakby nie było, wielu pojazdów i to z wielu epok, czy powiedzmy z wielu czasów, bo widzieliśmy samochody z 1908, z 1930 roku, ale także nieco nowocześniejsze. No ja też widziałem swój bez mała pierwszy samochód, który bardzo pragnąłem właśnie kupić tutaj w Austrii, kiedy emigrowałem do Austrii.
5: A jako dla fana motoryzacji, to był jeden, taka mała, wszystko w małej pigułce do zobaczenia. Od samochodów pierwszych składanych z drewna, sklecanych na kolanie, po coraz to nowsze do lat 60., 70., sportowych. No przeżycie super. Naprawdę warto tu odwiedzić to muzeum.
1: Tak, warto, bo znajduje się jeden samochód, jeden taki typowo polski, ale o nim też wam pan Sławek opowie.
5: Tak, no jest to oczywiście Polonez, nasz polski FSO Polonez z lat 80. Oczywiście w barwach no oczywistych, niebiesko-białych. Jest to samochód milicyjny z lat PRL-u jeszcze sprzed 1989 roku. No warto to zobaczyć, bo taki sentyment lepszy lub gorszy, ale troszkę gdzieś tam w tym serduchu zakuwa.
1: Panie Sławku, pożegnajmy Austrię, przenieśmy się na chwilę do Polski, bo spacerując z tymi alejkami pomiędzy tymi samochodami, wspomniał Pan, że w Polsce jest też jedno z takich muzeów, które byłoby warto podczas wypadów do Polski zwiedzić.
5: Tak, polecam. Powstało niedawno koło Wrocławia, w miejscowości Oława, Muzeum Motoryzacji Wena. Jest to jedno z największych muzeów motoryzacyjnych w Europie. Znajdują się tam samochody, motocykle, samochody ciężarowe, autobusy z całej Europy, wręcz świata. Z każdego okresu ich produkcji przeżycie jest bardzo, bardzo duże.
1: Panie Sławku, kiedy zamierza Pan to muzeum odwiedzić, bo nasi słuchacze Radia Polonia Wiedeń, a także Marek TV widzowie liczą zarówno na zdjęcia, jak i na jakąś relację.
5: No tak, ja tam jeszcze nie byłem, czytałem dużo o tym muzeum, sprawdzałem co i jak. W te wakacje chciałbym się tam wybrać, bo jest to takie moje malutkie, malutkie marzenie jako fana motoryzacji.
1: No a teraz zostanie tylko jeszcze jedna prośba. Proszę pozdrowić rodzinę, żonę, dzieci, no i wszystkich przyjaciół. Powiedzmy większość przyjaciół, tylko proszę pamiętać, że jeżeli pan o kimś zapomni, to może się obrazi.
5: Tak, żeby się nikt nie obraził, to pozdrawiam wszystkich swoich znajomych, rodzinę, wszystkich, których znam, moich kolegów z pracy, kierowców z firmy Magnum. No a najbardziej pozdrawiam swoją rodzinkę, żonę, córki. Kocham was.
1: Tak, bardzo miły aspekt na koniec. Kocham was, a ja kocham naszych słuchaczy i widzów Marek TV, tak więc już za tydzień usłyszycie następne ciekawe informacje ciekawych ludzi, a także reportaże z ciekawych miejsc. Panie Sławku, serdecznie dziękuję, życzę miłego jeszcze oglądania i zwiedzenia, a także przede wszystkim, no bo tak jak pan powiedział, jest pan kierowcą zawodowym bezpiecznej trasy, czy jak to się u was tam mówi.
5: Dziękuję ślicznie. Miło było poznać, spotkać, porozmawiać na austriackiej ziemi po polsku.
0: Radio Polonia Wiedeń.

I tym, co dopiero wstali, przypominam, że jak każdy wtorek od 7 do 9 słuchacie Radia Polonia Wiedeń na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

zdarzyć się. Naprawdę kocham jak nigdy. Nie kochałem i ufam jak nigdy. Nie ufałem, spójrz. Proszę na mnie spójrz, bo nagle kocham jak nigdy. Nie kochałem i ufam jak nigdy. Nie ufałem, spójrz. Teraz na mnie spójrz.

0: Radio Polonia, Polonia Wiedeń.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń. Drodzy przyjaciele, znajdujemy się około 80 km od Wiednia i nie uwierzycie, stoi tu 120 wspaniałych samochodów, które właśnie podziwiamy i nie podziwiam, lecz podziwiamy. A dlaczego podziwiamy? To dlatego, że dzisiaj chyba jest tutaj Dzień Polski, bo na tych 2,5 tysiąca metrów i właśnie oglądając te ponad 120 samochodów, spotykam co i rusz naszych rodaków. Serdecznie Ciebie witam.
2: Dawid Slowen.
3: Wiola Sleuben, witam.
1: I oni są oczywiście małżeństwem i prowadzą pensjonat, o którym być może w przyszłości wam opowiemy, albo nawet ich z kamerą odwiedzimy. Ale przejdźmy do tego, co tutaj widzimy. Widać tutaj całą masę samochodów.
2: Tak.
1: I podoba ci się.
2: Tak.
1: No dobrze, ja widzę, że Dawid jest skromny, przejdę do jego żony. Tak więc stoimy właśnie koło Poloneza. A dlaczego stoimy koło tego Poloneza, to już wam opowie Wiola.
3: Bo to jest akurat nasza polska milicja, bardzo stara, na pewno jeszcze wiele osób ją pamięta i no musimy powiedzieć, że jest w bardzo dobrym stanie.
1: Tak, to się zgadza, niebieski kolor, te znane wielu z przeszłości reflektory na dachu i syreny, ale jest tu jeszcze wiele innych samochodów. Ja do ciebie mam takie inne całkiem pytanie. Jakim samochodem przyjechał do ciebie na pierwsze randewu twój mąż?
3: O, to był Jeep szeroki.
1: I tutaj oczywiście stoją też takie podobne jeepy. My idziemy oczywiście szukać takich samochodów, które ja znam z mojej przyszłości, czyli Porsche 924. Wtedy każdy z naszych rodaków marzył o takim samochodzie. I szczerze mówiąc, te samochody tutaj stoją. No widzieliśmy też różnego rodzaju Mercedesy, Ople, ale ja widzę tutaj też młodego człowieka, który no trochę się wstydzi z nami rozmawiać. Zadam mu tylko jedno pytanie. Jaki samochód tobie się najbardziej podoba?
4: Ten milicja.
1: Czyli milicja. A tak na marginesie, chodzisz tutaj do szkoły, teraz muszę się trochę socjalnie wypytać tego młodego człowieka, chodzi tutaj do szkoły, jak mu się podoba w Austrii, bo z tego co wiem, to chyba się tutaj urodził, a język polski to go nauczyli rodzice.
4: Nie idę tu w szkołę. Chodzę o Austrii tu szkołę i fajnie tu jest?
1: Tak, fajnie tu jest. Idziemy dalej, bo właśnie widzę w oddali jeszcze jednego naszego rodaka, pana Sławka, bo go już przy kasie spotkałem. On też inspiruje się tymi samochodami. A gdzie dokładnie jesteśmy, to wam jeszcze na końcu przypomnę. Drodzy słuchacze Radia Polonia Wiedeń, Marek TV dzisiaj poznał przez sympatycznego pana Sławka, tutaj właśnie Waspant Mark, gdzie wspólnie oglądaliśmy ponad 120 samochodów na powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Panie Sławku, z tego co wiem, nie żyje pan na co dzień w Austrii, tylko jest pan przyjazdem i pomimo wszystko znalazł pan to wyjątkowe miejsce.
5: Dzień dobry. Tak, ogólnie mieszkam pod Opolem w miejscowości Krapkowice. Pozdrawiam wszystkich z Opolszczyzny. Tak, jestem tu przejazdem, jestem kierowcą samochodu ciężarowego, zatrzymałem się w wyjątkowym miejscu, trafiłem tu na pieszo 5 kilometrów, ale naprawdę było warto.
1: No i przejdźmy do tego, co pan tutaj widział. Co panu się najbardziej podobało z tych, no jakby nie było, wielu pojazdów i to z wielu epok, czy powiedzmy z wielu czasów, bo widzieliśmy samochody z 1908, z 1930 roku, ale także nieco nowocześniejsze. No ja też widziałem swój bez mała pierwszy samochód, który bardzo pragnąłem właśnie kupić tutaj w Austrii, kiedy emigrowałem do Austrii.
5: A jako dla fana motoryzacji, to był jeden, taka mała, wszystko w małej pigułce do zobaczenia. Od samochodów pierwszych składanych z drewna, sklecanych na kolanie, po coraz to nowsze do lat 60., 70., sportowych. No przeżycie super. Naprawdę warto tu odwiedzić to muzeum.
1: Tak, warto, bo znajduje się jeden samochód, jeden taki typowo polski, ale o nim też wam pan Sławek opowie.
5: Tak, no jest to oczywiście Polonez, nasz polski FSO Polonez z lat 80. Oczywiście w barwach no, oczywistych, niebiesko-białych. Jest to samochód milicyjny z lat PRL-u jeszcze sprzed 1989 roku. No warto to zobaczyć, bo taki sentyment lepszy lub gorszy, ale troszkę gdzieś tam w tym serduchu zakuwa.
1: Panie Sławku, pożegnajmy Austrię, przenieśmy się na chwilę do Polski, bo spacerując tymi alejkami pomiędzy tymi samochodami, wspomniał Pan, że w Polsce jest też jedno z takich muzeów, które byłoby warto podczas wypadów do Polski zwiedzić.
5: Tak, polecam. Powstało niedawno koło Wrocławia, w miejscowości Oława, Muzeum Motoryzacji Wena. Jest to jedno z największych muzeów motoryzacyjnych w Europie. Znajdują się tam samochody, motocykle, samochody ciężarowe, autobusy z całej Europy, wręcz świata. Z każdego okresu ich produkcji no, przeżycie jest bardzo, bardzo duże.
1: Panie Sławku, kiedy zamierza Pan to muzeum odwiedzić? Bo nasi słuchacze Radia Polonia Wiedeń, a także Marek TV Widzowie liczą zarówno na zdjęcia, jak i na jakąś relację.
5: No tak, no ja tam jeszcze nie byłem, czytałem dużo o tym muzeum, sprawdzałem co i jak. W te wakacje chciałbym się tam wybrać, bo jest to takie moje malutkie, malutkie marzenie jako fana motoryzacji.
1: No a teraz zostanie tylko jeszcze jedna prośba. Proszę pozdrowić rodzinę, żonę, dzieci, no i wszystkich przyjaciół. O, powiedzmy większość przyjaciół, tylko proszę pamiętać, że jeżeli pan o kimś zapomni, to może się obrazi.
5: Tak, żeby się nikt nie obraził, to pozdrawiam wszystkich swoich znajomych, rodzinę, wszystkich, których znam, moich kolegów z pracy, kierowców z firmy Magnum. No a najbardziej pozdrawiam swoją rodzinkę, żonę, córki. Kocham was.
1: Tak, bardzo miły aspekt na koniec. Kocham was, a ja kocham naszych słuchaczy i widzów Marek TV, tak więc już za tydzień usłyszycie następne ciekawe informacje ciekawych ludzi, a także reportaże z ciekawych miejsc. Panie Sławku, serdecznie dziękuję, życzę miłego jeszcze oglądania i zwiedzenia, a także przede wszystkim, no bo tak jak pan powiedział, jest pan kierowcą zawodowym bezpiecznej trasy, czy jak to się u was tam mówi.
5: Dziękuję ślicznie. Miło było poznać, spotkać, porozmawiać na austriackiej ziemi po polsku.
0: Radio Polonia Wiedeń.

I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Chciałem tylko przypomnieć, że nadajemy dla Was w każdy wtorek od 7 do 9 na częstotliwości 94.0. Zapraszam również na naszą stronę internetową, gdzie nasze audycje możecie odsłuchać o dowolnym czasie. Adres tej strony to www.radiopolonia-wiedeń.pl. Zapraszam również na stronę www.poloniawiedeń.pl. Tam dowiecie się naprawdę wszystkiego, a przede wszystkim co, gdzie i kiedy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.